0: MDR Sachsen, Serbski Rossos. Sport.
1: Wuslit ki tu tog un sato djonja, ma zana sian rio.
2: Koparski zog, Modzine B, FSV, Budisse Budeschin, Strenarium, Dadium, Cyżom, Zniebel, Cizie, Doczas, Nimisztowe, Sakske, Klasse, Stafla, Wukot. Dorostowe, Mustwo, Wukotrym, Schreia, z Paulom, Richterom, Mateom, Nukom, Mateom, Koborom, Milanom, Jokom, Linusom, Reorium, Janom, Schmidom, Akilianom, Cyżom, Nydom, Sydom, Maczano, Ryczny, Sarbskich, Koparjo, doby sobotu, ci, reine dny, do końca, reine Einige Doppel Pecher 20, 26, 2-0 besorgt zu. 12 Holzo Koparko z 12 sportowych towarstwo je sobotowy flöa za Wubranku zapadowużyskiego koparskiego zjazka rało. Nominowana by też jednaczyletna radworczanka Marii Schneidrec.
3: Zobaczcie jeden turnier za jacero holczace Wubranki, gdyż na przykład Miśnio, Lips, Drezdzian, a wiele dalsze, jeszcze tam pudla boli, a musimy mieli dwa mnóstwa, jedno zielone mnóstwo, jedno czarne, jara jak wiedzą czarne, Ohne musste, das selbe musste, bis sie jenes hinderte müsste, alle mussten, wo die Brünne müssten, aus müssten, und so zu nieder, wo die.
2: Gratulacja do Radworia. Zdorostowie kopańcyki usletka muzi. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budysa Budyszin 1-1. Niemsko pazliczenio su doma przeczyło Zorelczanam, kisu z czerwenej latarnczku przyjeli a zasowotjeli z 1-4 przyrali. We okresnej wyższej lize Puaja Kruszczynio najebać czerwenie karty z początku drugiego poczasa za Gabriela Zarodnika dalej na żołnierze. Je úspěcha. Přečivo Warriorům Skulova je celk trenerské dvojky Felix Cyš Maximilian Král Zarodník včera čtvrtou hru za sobou dobil. Kruščice Kulov C2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hauš a Mato Giswauk. Za hostči Marko Bulank a Rajar Kruščanov. Ralbice Rakec 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Michela. Koparski wusletkaj z okresnijo ligo SJ Kruščice druhe mustvo Wilka Dubrava 0-1 a športove towarstvo Kinsborg Vužnica športove towarstvo Radvor 7-0. Kloštorsce koparjo Raja Hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanske mustvo je ve Vužnici z 5-0 dobilo. Tam bi Sernjančan Štefan Benč v 5. menšinje tak mjenovane voči na krotov. Po njim trehichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cełk Rajno Zjednoczenstwa Ralbice Pančice je z 2-1 przeczyło Rajnemu Zjednoczenstwu Halstrow Linoc dobył. Za domiacych trechichu Ralbičan Daniel Schneider a Wotroczan Florian Bulank.

Startujemy do nowego tygodnia, a ty już w tym je protoczka wiesa za co. Dość cztery pełnina. Nasza rozwosła protoczka ta mierstwem przedwidzi zo poskaczczynca wieczu zatkulu, a to od wieczora wosy mich, to wusywasz jako za so mora żoma. Tunraz może czesie huczbu przecz, od wosy mich dodzę saczyć, potem jeszcze, što serbscy modostni takle rady słuchaja, a czo hodla poprom. Apropos Hutschba, Jensa muss es tisch, serbsko Hutschbu se Korea, lubitsch datsch, a to budeschinje na Jurli serbskeho domu. Dam wustu bitte, Jensa wetscher sedmich koreanski Chor, se mienom Mai Lili, a Chor budeschin. We wasu satka so jutze gwinska rada, a to na Jurli tamnischie Gmine. Za poczatkie wetscher schestschich. Do runja posiedzenie gminskiej rady zmijające w Nibelczycach za początek dam wieczo sedmich w gminskiej Sydonii. Jutze wieczo możecie zorabistyku popuczu dożywić, a to w Boszycach. Tam przednoszuje Kito Krzyszank ze Serbskiego Instytutu w starych serbskich miestnych mianach. Započatk je večo šestčih na tamnišim Jichanskim dvorje. Tak daleko k našim pokivam, jeli zamačeteš v pokiju za nas, sono pesne svedžen vaši s, giba termin vašo tovarstva. Zdjelče nam rade, zato s prijatovane mame vezo formula na našej internetnej stronje.

0: Wyša Gostroni, żywot mnie spieszy, Lise, macie ten zwiecza was mich radio zapiknąć, ale niech wam Franz Kliman jeszcze raz sam praj.
1: Zatkula. Techno, Rock, abo znano dole Hip-Hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tu już prajcie wy nam, co mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne przyjdzie prajcie pak naszymaj Francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a co was woprasuje daj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, które spół się przyjdzie, a cię odla. Tu już nie zabudźcie zapiknąć.
2: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabić.
4: Dzień za wieczór.

0: Abosne Svoa.
1: Magenza Antonius Kretschmans Dubrenka.
2: Tüsse posledni raz wotpoladnje wokovo pučo. Sme mjestem tak na to vusmereni, najspišniši, najeficientniši a najbolje logiski puč wot A do B brač. Naše cywe živenje je wotbe optimirovanych čau. No chceme čas ubić. Ale štuž přeco jenoš direktne puč berje, widzitech přeco jenoš to samsne. Skomdzimy wiece, kotrych leža na kromje, małe, nieplanowane przypady. Efficienca je wulkotna za maszyny, ale ona je smerč za kreativitu a za czucze. Poprzejcze se dżęca raz wiedomy rozsud przeciwo logice. Wodpoczcze raz wopak, zmicze skut miesto lifta, abo wieczcze rozmowu, kotraszka absolutnie żanomu wusledki nie wiedzie. Czas brojić je akt swobody. Woznamienia to, zo termino a protyka was nie kontroluje, ale zo kontrolu nad swojej cipnoszczu ruczo dostaniecie. Po woku o puczach nie namaka zwiecza to, ktoś se pytał, ale często runie to, ktoś runie trebasz.
1: Nabożne słowo knema dżęca Antonius Kretschmer na doku azamowitości kuluskie w osadę.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. To jeszcze na naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, co to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledżarski projekt z imieniem CELSIS je Dreżdżanska Techniska Uniwersyta przewiedła. Wot leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod kulowom wioli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii wykuluje poprom szło. Ty wiesz tam dokładniejsze.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii ukulowej hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stajachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita zrydziszczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinowa sycz za to suwa dosyć. Za to su se tvarenja, drohi a dalše obvuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dvusvojbne domy a vulke pvornine na ciše. To je super za solarne připrave. Runočasne doby so milinova sič nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny očakuje sledžerjo konkretnie za kulu?
1: Studia so wukadža, zo potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonje na ponovjenych tvarinjach a na tym, zo moa přichodne menje tvarinju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podňu a leču. Miestom so je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanja za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A vo znamenja to potom, zo moli v kulove přichodne problémy z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cilkonje stabilna. Vizo moli vod 2005 a cíceči jednotlivých hústčišo v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosče nastač. Napríklad v zime, duž veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so i auta nabývaja. Potom počeženia jasne stúpaja. Sledžerio pak tiež vúzbehuja, zo sú tute problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Se zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadu vanjom miliny, abo tiež inteligentnym nabývaniom elektroauto, hodža so mnohé čeže odpopadnič.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tiež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom plánovač a vůviče tiež aktivne přehočeč. Potrebne džakse informácie, Bettina, v kulovie maja nitko potekým nuje energijový atlas. A s tým je bedl následom. Dobaranie prajmoj tu z Budeského studia.

W pech sach je tu ten kunst do dzienia mea padnu, a potem z czego nie hejże wot betine swyszeli, a ja mam nitko tyś jeszcze aktualki a mena za was, a tu już poladniamy jako prynie do panczyc kukowa, jeden a 60 poru je tam kuo woku mea riwało w cioch starobnych skupinach, a miejski po pola modziny tobie Florian Jurk z Laurencio Hauschitz, pola dzieci bie najspieszniejszy Leopold Streicher, Gottrich Wuswoli, sie Sophie Markets, a potem maja tam panci za kukowie tisch jeszcze sreć, nur starobno skupinu, a tam bie Benno Škoda, miejski kral, a wun zase jako kralonu Hanu Paschkec. Dale podamy so do czornego kumca, miejski kral tam, miast 20 porami, bie Paul Michling, kisch Wuswoli, sie Linz Löser jetz, die tam mehr, upotekim wecze mehr metanie w czornem kumca, zu apotem poladniem jeszcze do Koslova, k 40. razy, szako so tam, kuo wokuo mehe riowali, mieske poreka tam, seman lepsa a celestina mrozec.

Wszystko do ciebie wielkie na osym ja, a tu mam za was niko trochę pokiwy. Dżęca wieczo w osym ich, to możecie si zawieść czy zaredować, możecie poskać Radio Zatkulu, Mada Żoma Wusowa, zasotu z buddhistkiego studia. Tunraz możecie się tam też hucz poprzeć, od 8 do 10, a potem też wieszcie, co serbscy modostni takle rady słuchają. Serbsko-koreansku hucbu tun słyszycie dżęca serbskim domie. Tam wustupite dżęca wieczo menice 7 koreanski kurs mienom Mai Lili a Kur Budyshin. W Nebelčicach zetka so jutze gmienska rada na swoje posiedzenie, a to wieczo 7 gmienski sydanie. Tyż gmienska rada we Vazu so zetka, a to 6 jutze. Jutze wieczo możecie zaso zorabistiku popuczu dożywić, a to Bošicach. Tam przednoszuje Kito Krzyszank ze Serbskiego Instytuta w starych serbskich miestnych mienach. Za początki wieczo 6 na tamniejszym Jechanskim dworie. A jeszcze jeden pokój za sredu. Kantor Dreszczanskiej Cyrkwie Naszej Kninie, Matthias Grünert, tun wurduje tam piszczelowy koncert w cyrkwi klosztra Marinie Wiesdy Panczicach Kukowie. Za początki potekim wieczo 6 a zastup tu niedarmotne. A z tym je cibil genauosym, je Lisa macie wyhiszcze, pokiwy za nas, potem je nam radost czelcze, a potem możemy je też zauszytkich wozwić na naszej internetnej stronie namakacze k tomu wodkaz, też możecie nam pisać pod terminy.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. To jeszcze na naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, co to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledżarski projekt z imieniem CELSIS je Drježdanska techniska uniwersyta przewiedła. Wot leta 2022 są wiadomostnicy prawidłownie pod kulowom wyoli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii wykuluje poprom szwot.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii kulowej hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stejachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita sredzisczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinowa syć za to suwa dosaha. Za to su se tvarenja, drohi a dalše wobwuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dwusłebne domy a wulke pwoniny na cyše. To je super za solarne připrawy. Runočasne doby so milinowa syč nekotrych kučikach přimierić.
0: A kotre zmeny wočakuja sledžerio konkretnie za kulu?
1: Studia so wukadža so potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonje na ponovjenych tvarenjach a na tym, so mor přichodne menje tvarenju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podniu a leču. Miestom so je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanje za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A vo znamena to potom, so moli v kulove přichodne problémy z milinovi syč byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cirkonje stabilna. Vizo moli vod 2005 a cíceči jednotlivých hustčišov v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosče nastač. Napríklad v zime, duž veľa čopvotných klumpov runočasne bieži a so e-auta nabývaja. Potom počeženia jasne stúpaja. Sledžerio pak tiež vúzbehuja, zo sú tuté problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Se zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadu vanjom miliny, abo tiež inteligentným nabývaniom elektroauto, hoďa so mnohé čeže vodpopadnič.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tiež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom planovač a vůviče tiež aktivne přehočeč. Potrebne džakse informácie, Bettina, v kulu vie maja nitko potekým nuje energijový atlas.

0: Czyż mięczino dos mich ja, tuż przepadam nitko swo Antoniusy Kretschmary z Dubrenka.
1: Nabożne słowo.
2: Ty se posledni raz w odpoladnie wokoło puczo? Smy miestem tak na to wusmereni, najspyszniejszy, najeficjentniejszy a najbole logiski pucz od A do B bracz. Nasze całe żywienie je w odbie optymirowanych czahu. No chcemy czas ubić. Ale już przeco jenoś direktny pucz berie, widzi też przeco jenoś to samsne. Skomdzimy wiece, kotrysz leża na kromie, małe, nieplanowane przypady. Eficjenca je wulkotna za maszyny, ale ona je smerć za kreativitu a za czucze. Poprzejcze se dżęca raz wiedomy rozsud przeciwo logice. Wodpoczcze raz wopak, zmicze skut miesto lifta, albo wieczcze rozmowu, kotraszka absolutnie żanomu wusledki nie wiedzie. Czas brojić je akt swobody. Woznamienia to, zo terminu a protyka was nie kontroluje, ale zo kontrolu nad swoje cipnoszczu ruczo dostaniecie. Po woku o puczach nie namaka zwiecza to, żeś se pytał, ale często runie to, żeś runie trebaż.
0: Nabożne słowo kni ma dżęca na roku a zamowitość czy kuluskie wosady Antonius Kretschmar.
3: Czarny kot, co tam, ach, sztobie, ha,

0: Tomáš Krauža to bije pala nas serbskim programje, a s tem je 6 menšino do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca Antonio Skrečmo z Dubrenka.
2: Ty se posledný raz odpoladnje vokovo pučo? Sme mjestem tak na to vusmereni, najspišnjši, najeficientnjši a najbolje logiski puč od A do B brač. Naše cywe živenje je odbe optimirovanych čahu. No chceme čas ubić. Ale štuž pšeco jenoš direktne puč berje, vidžiteš pšeco jenoš to samsne. Skomdžime vece, kotrež leža na kromje, małe, neplanovane pšipady. Eficienca je vulkotna za mašine, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popšeče se dženca raz vedomy rozsud přečivo logice. Wodpoczcze raz wopak, zmicze skut miesto lifta, abo wieczcze rozmowu, kotraszka absolutnie żanomu wusletki nie wiedzie. Czas brojić je akt swobody. Woznamienia to, zo terminu a protyka was nie kontroluje, ale zo kontrolu nad swojej cipnościu ruczo dostaniecze. Po woku o puczach nie namaka zwiecza to, żeś se pytał, ale czas to runie to, żeś runie trebasz.
0: Nábožný svoj k dnej mieše dženca v nadoku a zamovitosti kulovskej osady Antonio Skrečma z Dubrenka.

Witam was uczabnia w nowym, w drugim majskim tygodniu na serski radiowy program. Znażiam, aż co przeżywali koniec tygodnia. Ja witam jedną, a drugim czojeniu żynca plana szaka słyszysza. Na przykład suka zoriaki przeprosili pietk szuch zajmcu dodeszna do recnego gniezda. Na serski pijedank pijak lisu zagaści. Witam żynca szaka plana słyszysza. A my smykszyli wierzysz, co obrzelniki recnego kurza we przyjdućym czasu predgmaju. Tak to zgoniosza plana zmia z drugim. Zaszatowaliście Penieżewski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was Ania Kochoj-Czwarcowa.

0: Zaživit dvar dešnje ten domicil recnega projekta Zorja jo petke vytvoril svoje vrota za všuch ako sersku kulturu a sersku rec ľubujú. Obželníky korza Zorja sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelo a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoline, aby gromaže kafe pili a sersky pejedali a sersky spívali. Také malé recne gedanka sú przygotowali, a przy ugadaniu swojo jasle mieli. Maj to jo już przed sledny ukrainski miasec zalitosnych zoriako. We juniju są już recne przespytowania. Nie gledajucy na malsnie minione czas mają trenarje, ako teke ukniki jeszcze wiele cynisz we przyjdujących tyżyniach, a wiele predk.
1: Z nasz czasa nie tak wiele, ale na każdy pad my mamy ten czas, a musim jego używać, aby więcej uknąć serski rzec, a więcej pojedać w serskiej kulturze. A takie mamy jeszcze ulety do maminorecnych, a to jest taka wielka możliwość tu rzec wet przawych tych serbów słyszać, a uknąć, a to jest za mnie wielkie ważne.
2: Ja zu ischi mei Projekt dali uvias a na tom jewas a jo watsi ischi jo ten Zertifikat wie Juniu a sato musim teke ischi se psigetuas.
3: Ja zu na kuste part lepje is Grammatiku bisch a pen teke ja zu lepje pschela so asch. Jo ja se mislim to so zapsche beim te nei важnejsche wietze samjo.
4: Ja zum Uknusch, Weizei, Rogojski Dialekt, Katare Sloe, Stare Luge, Pöjedaju. Ja zum Rogowaka, nient ja Büdlim will auch immer hier, alle Rogo Büdli will möge Utroba. Also toll auf Jägen waschen das am Nu.
5: Mamy jeszcze przed ulet do Slepego ocenić, tam bużamy takie te domojniki, wet projekta domojs makasz, a bużamy takie na jeden skönzene Ulet, do Pölzke, Drogowasch. Mamy jeszcze wieste, kszute Programm za nasze Sojaki, Sojacki.
0: Jo, a już nint to przepraszam, jo, obzielniki projekta szyknych zajmowanych uczobnie na zakończyński swieżyny litosnego kursa. Ten wetmio se 27. junia, cewo we znamieniu serskich tradycji, jo. Wynik się spiwasz, zgromadnie typisz, a serski rozgraniasz se. Jo, toż ten termin, ten 27. juni, dejali si pytakem na kusztopad, już nint to we kalendariu rezerwirować.

0: Лейшайская ферия стоя уже обшеджориями. Два жаща жищи, если уже обшизья в его, за летос не витай кемп, за сарски жищи. Жасаш мест, но я ищи лихих, кемпы ветме, если вет живешь на стего, а что стыри от два жастего юлия, за севера ярьешку в этом нем шуйском крайнем доме, за шулу пак кемп няма ниц цениш, на цо могу се жищи яселиш.
1: Сме в ярьешку Wir sind recht gölle, da ja wegen Redner Okolina. Na drugem Botze mame, jus schacke aktivite planowane, Sport, sportowe Grascha, umietzke Workshoppe, teke Exkursie do Wurzice, abo do Okoline, na przykład do Wengnice, Pölzke. Dzisi my gut ten Murzakojski Geopark nicjano na Nimskim Botze, ale teke na Pölzkim Boku dożywisz. A jeszcze małe projekty, a dużo zase redne legło za serskie sisi w Leszewskim Czasu.
0: Grani gewone organizator Witajkempa Max Bagains w Trecnego Centrum Witajhowa Chyszewuzu. Jo, a co jo ze serskie recu, na kaki pat dużo tam rolu grasz?
1: Se wie, aż każde leto dzisiaj mamy, któreż mają wegin szakoraki stał, tak rodzone, coś nastupa riec. Ale to jo se wie ten elementarny żel tego kempa, tego dla se teke groni Witaj Kemp, a my opytajomy tak konsekwentnie, jak można z nimi serski pejedasz, a sersko riec spiechowasz.
0: Jo, jeszcze aż do zachopienka junia są przyzjawienia możne za letosny Witaj Kemp w Leszojskich feriach w Jarjejszku, a to w Rycnym Centrum w Chyszebuzu. Ja to wyspytuję. Kemp wetmios w 19 aż do 4 a 20 julia. No pen. Treba już iść jano jeszcze dobre wiedro, dokulaszka mają w Jarejszku tek redny pól net na dworie, tam żoż bydle, a toho pen nie trebają.

Nowy tydzień bez namienio, a szkrajome w naszym programie nową muzykę tydzienia. A ten tydzień stwartk, jo stupny stwartk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjone w żywieśnastym stoliszu. Krajome kusz tydzień jeden spił, w którym żoło nana, żynca słyszymy słowaksku rockband Korben Dallas ze spiłom nan, a jego tekst pobieżio mia za drugim, co byś lepszy nan, jesni stawasz cestrze tebe obułaś suche zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synu, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

Witam Was uczabnie w nowym, w drugim majskim tygodniu na Serski Radiowy Program. Znażam, aż co pożywali końc tygodnia. Ja w tym jednym, a drugim czojeniu żynca plana szaka słyszysz. Na przykład suka zory, jaki przeprosili pięć krzych zajmcu dodeszna do recnego gniezda. Na Serski pijedank, pijak lisu zagaści. W tym żynca szaka plana słyszysz. A myśmy chcieli wiedzieć, co obrzelniki recnego kursa we przyjdącym czasu predgmaju. Takie to zgoniosza plana zmia z drugim. Zaszatowali jeszcze Peniżelski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was Ania Kochoć-Szwarcowa.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Oja waś, Zisik Sebastro.
1: Czarskiego programa.
2: Kötzorek Kito, jo miu narodny żyn, a jo dostał wiele daru, a jaden co net uprobirowaś.
3: Kötzorek Kito, żo dorbu.
4: A, co się myślisz? Co się jeszcze dostał k narodnemu dniu? Na? Jo, dobrą tortu z pierświeczkami teke. Ale to za mnie nie było to ważniejsze. Som dostał wódu, zelszym nie wyszczo, co wóda jo. Niezczo z naszyści żydni w rubach byli, na pęd słuchajszo. Z wódu mężesz najredniejsze karpy a druga ryby wojś.
3: Kocer Kito jo zeł swoju narodinsku udu, a je byzał tak malznie, ako mygu kocerki byzał krycę. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršil šnuru do ryki a jo cakal a cakal a ještě raz cakal. Nic se nie jo stalo.
4: Snaž, v té ryce rovno žedne ryby nesu. Snaž teke přede mnou z sebeje, abo su se skovali, abo nesu rovno doma.
5: Ach, ty malky. Nebuška tak nesčarpný.
4: Ach, to prosím ze mnú pejeda?
5: Som ptaškové ptašack. A sejžim ho na voľše a pšídledujom ši už o celú chvíľku.
4: Ale ve vúženiu nic nerozmejoš. Při tom, kadeš meš veľa čarpnosti.
5: No, vím. Až deš při vúženiu mis čarpnosť. Pšídledujom ga vúžerám veľgin rad.
4: Kaž se taki mudre ptačask, pen mežoš mi zavišče teke groniš, ka by sebi mega jadnučku rybku vůbeš.
5: No, probiru jan vidče ještě raz. Žinca rybky nekusaju.
4: Kusaška mi teke netrebaju, a nesmeju. Voješ ty ja se daš.
5: Ach, ty malky, ty musíš ještě vele vuknuš. Pierwej až bužoš dobry vůžar.
3: Kocer Kito jo dierje vižil, až ma ptaškové ptašack pravie, ale veto ga nio trebao tak s gvosom groniš. Tož jo zapakoval svoj red, a jo šel tužne domoj. Nikotare dne pezdži, pak je to ovatne vodki opital.
4: Taka redna vuda musel ga nekako rybu vapiš.
3: Zase jo kocer Kito sežel pši redce, a naraz jo uda se poščesva. Kocorkové packy sú tie rovnosti chopili sa česko taž.
4: Nento!
3: A švups, jo kocor Kito údu ušeknu. A na nej jo vysal na popiacone rybiece štavik.
4: Na, lepe ak selžem nic.
2: Schau je lepe, ako zaušem nic jo kocork Kito groniu, jo tam pomaga jano zvucuvaš, všetci zase zvucuvaš, a ve toštom zmysle žicem šeknem kocorkam, vam ljubiži si uspešne a jasove tužene.

0: Zaživit stvara dešnje, ten domicil recnega projekta Zorja jo petke vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rece ľubujú. Obželníky Korza Zorja sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelo a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoliny, aby gromaže kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také małe recne gedanka sú przygotowali, a przy ugadaniu swojo jasle mieli. Maj to jo już przed sledny ukrainski miasec zalitosnych zoriako. We juniju są już recne przespytowania. Nie gledający na malsnie minione czas mają trenarje, ako takie ukniki jeszcze wiele cynisz we przyjdących tyżyniach, a wiele predk.
1: Znasz czasa nie tak wiele, ale na każdy pad my mamy ten czas, a musim jego używać, aby więcej uknąć serski rzec, a więcej pojedać w serskiej kulturze. A takie mamy jeszcze ulety do maminorecnych, a to jest taka wielka możliwość tu rzec wet przawych tych Serbów słyszać, a uknąć, a to jest za mnie wielkie ważne.
2: Ja zu ischi mei Projekt dali uviaš a na tom živaš. A jo, vatsi ischi jo ten Zertifikat vi Juniju a zato musim teke ischi se psiketuaš.
3: Ja zu na kuste part lepiej z Grammatiku bisch. A pen teke ja zu lepiej pšela soaš. Jo, ja se myslim, to su zapšel vam te najvažnejše vietze za mňo.
4: Ja zum Uknusch, Weizei, Rogojski Dialekt, Katare Sloe, Stare Luge, Pöjedaju. Ja zum Rogowaka, nient ja Büdlim will auch einmal hier, alle Rogo Büdli will möge Utroba. Also toll auf Jägen waschen das am Nu.
5: Mamme Schipret Jaden Ulet, das Lippegor zunächst, haben Bujame Tekete Domoi Niki, wird Projekter Domois Makasch, a Bujame Tekena. Ja, ein Skönzner Ulet, der Pölzke, Drogowasch. Mamel, sie wüsste, geschütte Programm, Sanasche, Sojaki, Sojatski.
0: Jo, a juže ninto přepšasu jo obželníky projekta šuk nuch zajmovaných učobně na zakoncenský svýžení letosného kurza. Ten vedme se 27. junia celo ve znameniu sarských tradicí. Vynikš je zpíváš, zgromadně týpíš a sarský rozgráňaš se. Jo, tož ten termín, ten 27. juni, dejali si potrkem na kůžtopád juže ninto ve kalendáriu rezervírováš.

Nowy tydzień bez namienio, a szkrajome w naszym programie nową muzykę tydzienia. A ten tydzień stwartk, jo stupny stwartk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjone w żywieśnastym stoliszu. Krajome kusz tydzień jeden spił, w którym żoło nana, żynca słyszymy słowaksku rockband Korben Dallas ze spiłom nan, a jego tekst pobieżio mia za drugim, co byś lepszy nan, jestny stawasz cestrze, tebe obułaś suche zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synu, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

0: Hudźba nie nastanie dźensa hustojiže jenož w probej rumnosti, ale tež w moderne studiach albo doma na laptopie. Z tym zabiera się Szymon Heduška, który sam hudźbu produkuje. Dodla chcemy netko więcej o twoim ważnym dziełu, a zromadnym dziele z drugimi ryczeć. Jak to pola was, Szymano, wasze zromadne dzieło w hudźbnych skupinach?
1: A je tam dobien kus rozdzielić my z tym, kaj se zna predet on rozdziel miał, hać jenconike przyjotwę na jen live ustup, albo hać swoim przyjotwę na jen hudźbną produkcję. Na jen live ustup ma wiezo kuźne najpromo ze swoim instrumentom czynć, ha czykisz może instrument rać, ha spiewać, wiezo pon do tewe kombinacji. Gdyż wojenny huczny produkcji, jo, on to kus kina kupada, dokież tam są to skiery takie natwary, also tam nie traja szersze cel romadzie na tym działać, to może im temu prajeć, ok, mus Monike dwajo, a Monike dwajo jo dziwemo na szelakich zwukach, albo na szelakich wieckach, a pon, gdyż nasz zakład z tej, pon może so tak rec te tamo instrumenty ty przydać, no, je nie tak rec na to, tak jara na to jazane, so, so in woprodzie szece szice romadzie su, to tak rec kustu ne rozdzie mes live produku hanom, a pon samo na sebi w kuzi band, a jas musu to po sześć drugich skupinu, ty tak jo, no, to się ma nieke pięć ludzi, kisz romadzie hudzia, a pon dobia so te szelake wonko ne wiecki rozdzielić, no, jendo bi poć samo i za techniku na przykład, albo jedno by są organizacją starać ten tamun, co cel lapidarny są stara o zastaranie. To we wszystkich skupinach to są rozdzieli tak jak ustoję nie prajdą to.
2: Hasy te pan skiery takie nie tylko, gdyż ty produkujesz do na mokich detailach dziwa, albo prosto gdyż ty tu jeszcze pan skiery spontane, albo są tola oboje też.
1: Wille so woprodzie spontane stane. Ha, tam do wien te preitsteuern, der gesäimau Phänomen. To ja te schätze, dass se mam we rozmu es es Janom Brisanom Heduško, koa scho pontischte Matsche, kai se so schau. Moi často husto roma, dje dje wa moi, ha, tam we rozmu e, so te husto preiwa, so husto de smylki ke dobrym stanu. Ja mal zelle noch tak prime. Also diese schöne Knapschikot Psyklavere Sage nicht der Produkt ja nur Ideo narawe so seinem Laptop aber na seinem Computer hat es seinem auch im MIDI Keyboard hab on in Smylkreihe. Du Smylk was seinem Dakara Lubi so ein Tunnel um die Produktion Chessage das sind Psyklat der Mauke Details die schön von Project Pri okay da ja. Spontane, ale so jara dere hodzi, a tam dobiem ponte spontane agiewacza prajcz, okej, okay, mu to nieke zmienimo, abo przymierimo.
0: A ja przy tej hudźbnej produkcji w skupine macie wo tam ponte nauki krótsze rozdzielne, abo kato jo, wykuźże, co nubi czynsz, abo kato jo?
1: Hej, tam ja nieke na przykład jemu ladam na naszą skupinu popsorben, tam jo to cyle jasne rozdzielne. To pa jo so ti tak wudało, no, tam mamo jeno, kiš so stara o tym, co šeša dženca imensne ważne za jednu skupinu, o tym, co social media dziel, tak rec, no, w oprodzie, te obraze, videa, pravi dvone nešto postwać, to jo zno jen jara wulki dziel. Po njen druhý so stara o teke produkcije, mo te nike bole zase na svojskih spivach dživemo, ha te nike na srpskih spivach dživemo, to tako je jako malki hint, ha tam mamo tak rec jeno, kiš po njen upoče so te o te produkcije stara, tu ma malki studio zvuki dživ od naših ljudi od Reždanah podli, ha pon te tam namestne do dom šo narave. To vetem pađe, nike nisem ja, dokaž ja so veti skupine bole v tem organizaciju ustupa, tega nešto staram. Ha, bole tu management, tak rec mam. Ha, je v drugih skupinah so to za sina krožili, a zato to su, genau, to su šo tako nadavki, kiš so pon rozdjela.
2: Hej to, bese Szymon Heduška, producent a hudźbnik. Daleđe po příšnej hudźbe a tutu nie sieb šau.
3: Ja sam Szymon Richtra, also ja so schätze und Jitschatz war mein Lubschi Spür, Sarski und Lüse Hulzo und Ascha Polizia. Und dann wo ja sie gerade saß im Obschau im Satz für dich.

0: Gunz, tydzień jasu, banczycach kukuje, tak prawie woswiedzili. Szako połalichu tam cicty raz meju. A to laswiedzachu banczyczenio, a druzy ludzia z bliska a daloka od piatka hać do niedzielę.
1: Sobotu wieczor wiecie potem wielka party z pełnym stanom, a tuż to wiesołymi a hesowacymi ludźmi, a to też, gdyż skupina, która szprytku na jewiściu stajecie, a ludzi zabawiecie, tak znata nie. Kombinacja z Tadia a Józefa Donata, Klemenca a Kita Marka, a Beno Hojora nie wszako hiszcie tak dawała.
0: A tež mieno skupiny Studa Hewak nie je všim hoščom tak znate. Po takým štúrni sú snač noa sapska band, to rozkodže Jozef Donat.
2: Studa Hewak je tak rec jedna spontána kombo, ktorá sa bolo tak rec nastaj. Deli sa napríklad Holaskam, alebo Serbit, alebo Logarithmus Energy, niče rač. Samo pon toa drude od tých skupinu sú počvonojo ve Užice a pon mojem zaskočimo ze Studa Hewak.
1: Po takim przecież spontanie romadzie staje na skupina, a ludzie są byli jara wiesowi a spokojom. To la kakie są kapalwe piskało, gdyż jako jeszcze nie są żeni tak prawie romadzie hudzili, Józef Donat powiada.
2: Panci czasno smo te tak grali we innych kapałach, jo. Bylo šet super nalada, to je stajne kusin Češki, ústup do kešta, tak kreč te prvne meje metana sú stajne, tak kreč ten zastup do tej sezóny. Ta akustika za nás, sme sa dere slušali, my sme tej moli veľa spiel vody dať prosím nad publikum, dokej sa telko veľa sobu spiali. To by je super štart do sezóny.
0: Potajkým zaušich rádžený večer za hudbníko a vopetovario. Šako ľubieše so všem live hudba.
1: A zaujšte sa tiež vám příšená hudba ľubí, tuto je vod...

0: Z Janom Brezan Hedušku sme do vysúvania telefonovali, jeho znajče snad ze skupiny Janka Hanka, je pak tež ižo komponoval, napríklad za Kvôr Lipu a dalších.
1: Jano, ty si hudžimne nesmierne veľa stronsky popúču, komponuješ svojské kruchy písa samo orkestrové tvorby a raješ v skupinách sobu, o tom chceme dženca trošku riečeť a tež za hudžbu poľadnúť.
0: Jano, kaká přineš ty na te ideje za tvoje nové kruchy? Nastavia te skrý spontánne, alebo sú te vopročie plánované?
2: Ja bym nie dam od spoczatka rzec, takie pisanie nowych kruchów albo komponowanie to wopad, że jen jara małki podzie to, że ja takie poprom czynim, ale wieso jen jara rane. Osoby nieke wuszę, zna, manuali Janka Hanka, tam ja przeco zase mal no idee mam, a to z to po idealnym padzie nowa spiu nastanu. No hej, ta atmosfera dobyt rzeczy, no to może wyczor budzie mal, dyszien Sejdzi sam przy klawierze, a proszę tam ciśń ma, czas ma, to może być taki wukomik, ale to ty, może być to się z ludźmi romandzie piska, tak prajne jam, no. Tam też wiele kulwycki nastanę, gdyż tam pończę ma ideę, od których ludzi k tomu przyjdą.
1: Ha, gdyż ty potem komponujesz, hać doma albo z drugimi ludźmi, na szczęście jako prynę ladasz, że się jako prynę umyślisz melodię, rytmus, naladu albo nieś to cele druje znać?
2: Taka prynjotna idea może poprom wszystko być, to może jen małki motiv być, bo tak jena małka melodia, albo jak się prawie jena zaczucie, coś co pan nieś to wuje. To jest cele szelako, na kurze pat, hej. Ktoś mi z cła naliczy, to ja pan radę wody dam, ja te basnienie, albo ten tekstu aspekt, to nie tak mój swyt, ale za to tam mam auch dość dużych ekspertku a ekspertu.
0: A Jano, a ty komponujesz ty za orkestr? Co cię na tym fascynuje, że tylko instrumento runoczasne piska ja hat komponować, hej? Co cię na tym fascynuje?
2: Hej, also ja jestem w osobie Ich bin ein Gebreich Orchester, ich bin Loni, wo ich passiona, durch das Orchester, ich will es gut. Aber was ist ein Theoret, also ein guter theoretischer Aspekt, ja, sein muss, ja, so ein Dollar, wo ich dann, okay, wo Gott sich, wo ich tun hat, Instrument Piska, aber ich das so typische Artikulatie, sagt das Mütschki, ja, so wo ich Jahre, nutze ich dann, tak, ein Instrument, głupsze zeznaju, a to ten aspekt, który mnie w osobie jara fascynuje.
1: Hej, to jest menuła runem piska za te wecze orkestry, potem ty woto dżona wysoka spokojne z tymi budźnikami. Kiekielko procentami to pon za te wyważne a techniczna perfektność, a b hudźba, zama hudźba zaczucia.
2: Hej, naprawdę jedno zakładne ma wszystko siedzieć, no, to są te prynę 80%, stanę pecze 80%, ale wopadzie te poslene procenty, to im pan z tej dynamiku, z tej emocjami wanhojwa.
1: Hej, to byście Jan Brezan Hiduška, komponist a hudźbnik. Jano, wutromne, dziak, że jesteś za nas kwile, dżęsa zau. Jene ważne praszyne, jeszcze pa mamy na tebie. Nietko, smy się minucy, tyś ty jeden spiel przeć, kiś potom w zatku lirajemy.
2: No cool, da bo ja zau tun spiel maja kralu na wot, to ma szacy, że

0: Eurovision Song Contest krótka ESC so zaso započne, dzień sobie wotorianska party, jutze, bo taki wutoru startuje po finale, a sobotu je finale.
1: Hižo, miesacu do je ESC w internecie tema, fanojo z cywo świata widia ESC w umieco, lajkuja, a tutaj komentuja.
0: Przy tym następnie pak też Hida, ju derby na przykład też niemska kandydatka Sara Engels Nazonic, wona pak za to z humorom a komponuje z pomocą niektórych komentarzy pony Hide samo swojski mały spiel.
1: Tu chwilu pak za tym nie upada z niemska dobudzie, aktualny faworyt je Finska z spiewarem Lindu Lapenjusewe a Petom Paknokom. Der Spiel Bangada wird Daris Boaske je Jara Woblubane. A dort spiel wir Internet z KI-Version Willes Gejunosche. Psychone Spiel je wird nasche Hilgi, wona jesse Rally wird Amy Winehouse Wuppetauer.

0: Zadkula.
1: Nam neu ich horn jo wujiskich sach sukunste genia mehr metalli. Na jubiläum stürze mehr metal nur goslue riowasche nejelu bietschbaro. Schied geholze wo naron in drasche wako mehr. Wir banschit sach kukue na bietscher zitze mehr metal nur bier doroma de jena schische satschbaro, holze schied ge naron in drasche. Wir schon im Gongzu passt daras das Sobotu 20 baro modostnich wo mehr metal nie. Holze bich auf Schiedke Wojorosku, Evangelsku, Svejinsku, Drastu, Zwobelki. Dür Jitsch hat sich a Jessatsch Modinskich Boro mehr huwe serbskich Basizach na mehr Meter nu. Dei Stu bich auf Schiedke Holze wie Naro ne Drastche. Aber serne nach bi doro male Schissnatsche Boro Jitschi a niemale Schiedke Holze bich auf Naro ne Drastche. Dok isch mehr hu dam Litsa Delko Boro su ne dom Störrach meskich Kralo Zwischli.
2: Na Zwiasku im Finalu Mojina trenuje za Olympiu w Berlinie je volejbulowe mustwo Woklečanski je wyższe szule stonate misne w obsadziło. Po cioch porażkach w mjezykole raje się serbski team stwórtk w doskonczne zamiestnienie. Tam przesadzichu so przeczwo mustwo z Porynskop falce w rir w cinate misne su Woklečenio mustwo ze Zaksko-Anhaltskie snanje z 1-2 po sadzbach podleżeli. Schulerio in Berlin podpirało je Jessac starszych.
1: Doroma de Dür Jessac Schulerio a modostnych jeso zajszutydzen na zazbio projekto Nimsko-Serbsko-Ludua Dziordwa pod hesvom chcu domoje wobdziliło. Zromadnie z wiacorymi partnerami, mieznimi Tespis Centrum, Budyske Wopomniszczo, Kooprinne Serbske Kulturne Brigade, Serbske Modzinske Dziordwa. Chce Nimsko-Serbsko-Ludua Dziordwa z projektom Modych Ludzi z Du a w Ukraja w starobie 12 do 18 lat naryczyć. Nastać maja jednotliwe dzierniczki z wszelakimi czeziściami. Tak chcedza ryczne bariery my z modostnymi potorać z tym, co zromadnie raja, rejuja albo też kulisy twaria. Klitu w februari chcedza wudziłki przedstać. Chcu domoj je projekt, który z jask spichuje.
2: Drežďansko-Mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je nedželu v Radvoriu doromady peča štoce či modostem zakrament sviatoho firmovania spostčil. Što na čolcu by v družče drastče. V Báčenu je nedželu 8 dječi k prinemu sviatému vopravenu švo 4 holce a 4 holce, mies nimi družce. V Kruščicach su nedželu toho runia prine sviaté vopravene sviečili, doromady 19 dječi je prine raz k blidu Božemu přistupil. Holze bichu schiedke w druszcze drastcze, a tyś w dreżanach su prinesiate woprawienie mieli, mies dzieci mi by jena serbska druszka.
0: Zadkula.
3: Neusy, zeusy. Kuszdu, pądzedu.

0: W panchicach kukowie by konstydzene na skierie najwiecze miemet energisz w honie w użycy mamy, tam rejowa się 8,5 poru wokoło mie.
1: Szerenie wuslegane, aber w

0: Jasem, wo prawdzie, to najlepsi wyzer, celej łużycy. Abo nic? Czek dom, czek dom, ci praju, czek dom. Roma czaka z worą slaka, wulka, waka, waka. Czek dom, ci praju, czek dom. Rajno twoje, sansa za swą.
1: Sans tun czaka.
0: Rajno.